0: ity belajakolo moka avyna angahy kova iale ka simbia naviara izy kova hiako majongola izy fondrà kolo mapoto na izy indra kova lako majamela mabekisa kile ity hilagnantsana antena nasionala onga jiavy hikova ho tokomelo mipangalaty minene iemisor provincial de maputo wa radio mozambike byisile
1: emissor provincial de maputo minkama hinkwayo akusuhi na wene